0: wkrótce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę,

0: Spędzasz lato w mieście.
1: 98 i 98 FM. Radio Centrum. Akademickie Radio Centrum.

0: Tu Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

No i 4 minuty po godzinie 7 wybił poniedziałek rano. Dla wielu straszna rzecz, ale ja mam nadzieję, że słuchacze Radia Centrum poniedziałku i w ogóle całego tygodnia się nie boją. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że włączyliście radio. No i to jest głowa do góry. Jestem z wami do godziny 10. No i oprócz mnie oczywiście świetna rockowa muzyka. Mam nadzieję, że zostaniecie jak najdłużej, dopóki będziecie mogli i że jeszcze kilka osób do nas dołączy. Zapraszam.

Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. To myślę taka piosenka, która będzie dobra do pobudzenia. A właściwie była, bo się kończy. 11 minut po godzinie 7. No i pozostaniemy sobie w bardzo aktywnych i szybkich rzeczach. Scena australijska. Rzecz nieoczywista, no poza AC/DC zwykle w tym takim mainstreamie nie kojarzymy zespołów z Australii, no to teraz będziecie kojarzyć. Psychedelic Porn Crumpets w tamtym roku wydali dwa świetne albumy, no i już w tym roku dalej się wydają. Nie przestają chłopaki zaskakiwać i tempo wydawnicze jest absolutnie przerażające, chociaż może to dobrze. I to będzie nowość sprzed 2 tygodni. Ocarina, Psychedelic Porn Crumpets, idealne na obudzenie.

już właściwie 20 minut po godzinie 7, a więc czas na to, byśmy sobie przejrzeli prasę lubelską, tak zwaną. No to zerknijmy, co tam się dzieje w takim razie. Na sam początek lublin112.pl. Tradycja z Lubelszczyzny na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Doceniono ozdoby wyplatane ze słomy. Garncarstwo z chałupek, język łemkowski, słomkarstwo z Lubelszczyzny oraz tradycyjne rzemiosło zduńskie zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W wykazie dokumentującym żywe tradycje, zwyczaje i umiejętności znajdują się już 133 pozycje. Być może kiedyś dostaliście taką bombkę ze słomy czy coś takiego, no to właśnie dokładnie o to chodzi, więc słomkarstwo lubelskie zostało docenione. Dziennik Wschodni natomiast pisze o wydarzeniu, które odbywało się, odbywa się przy Globusie. I bynajmniej nie chodzi o zawody z narciarstwa, tylko chodzi o Meeting of Styles Poland, czyli graffiti na betonie, jedna z ważniejszych imprez graficiarskich w Polsce, ale też w Europie, bo w Lublinie trwa Meeting of Styles Poland, podczas którego artyści surowy beton zamieniają w światową przestrzeń dla graffiti. I jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądało tegoroczny Meeting of Styles Poland, to możecie sobie zerknąć na Dziennik Wschodni, tam jest pełna galeria pokazująca pracę, no i też całą historię tego wydarzenia, które trwa od 2011 roku. No i na sam koniec informacje z Kuriera Lubelskiego, który pisze dzisiaj o tym, że mamy rekordowe zainteresowanie szkołą Orląt. Blisko 1500 kandydatów na 213 miejsc. To jest bardzo dużym wynikiem i tutaj chodzi o bardzo konkretny też kierunek, bo blisko 1400 kandydatów zgłosiło się w tym roku na badania medyczne przed rekrutacją do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. To rekord w historii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, gdzie kandydaci przechodzą pierwszy medyczny etap kwalifikacji. W ciągu dekady ich liczba wzrosła niemal trzykrotnie, więc jest to wiadomość, wygląda na to, że dobra, szczególnie jeżeli chodzi o uczelnie, które nam się rozwijają. Jeżeli chodzi o lubelski przegląd prasy, to już za nami, a następny ogólnokrajowy i ogólnoświatowy po godzinie 9:00.

0: wpół do ósmej, czas na informacje drogowe. No i zaczniemy od utrudnień, które dzisiaj będą w związku z dwoma przemarszami. Pierwszy z nich od godziny ósmej, uroczystości upamiętniające Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego, które walczyły w bitwie podjazdkowym w 1915 roku. Rozpoczną się o godzinie ósmej przy ratuszu i później uczestnicy przejdą przez krakowskie przedmieście w stronę pomnika nieznanego żołnierza i marszałka Józefa Piłsudskiego, a później pochód wyruszy na cmentarz komunalny przy ulicy Białej. Ogólnie będzie to pochód, który będzie chwilę trwał, więc spodziewajcie się utrudnień w centrum miasta. Następnie około godziny 10 wyruszy pielgrzymka spod placu katedralnego. 48 lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę przejdzie między innymi ulicami Racławickimi i Kraśnicką w kierunku Konopnicy. Jedna strona z ulicy będzie zamknięta, jeden pas. Poza tym, jeżeli chodzi o korki w Lublinie, w tym momencie nie notujemy większych utrudnień. Poza remontem przy skręcie na Uniszowice na drodze 830, gdzie obecnie jest ruch wahadłowy. No i przypominam o remoncie skrzyżowania Alei Kraśnickiej z Głęboką i na Łęczowską. Nie zerwijcie tam sobie zawieszenia, bo są progi. Jeżeli macie informacje na temat korków, zdarzeń drogowych, dajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i oczywiście jeszcze pogoda. Obecnie 20 stopni Celsjusza na plusie. Dzisiaj raczej słonecznie, chociaż wieczorami mogą pojawić się burze, więc bądźcie na nie przygotowani. Natomiast do godzin wieczornych będzie słonecznie. Maksymalnie dzisiaj stopni 30. Ciśnienie bardzo wysokie. Obecnie 1021 hektopaskali. Biometr póki co nam dopisuje.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

20 minut do godziny 8. Urodziny, ważna sprawa. I niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zapomniał o urodzinach, tudzież imieninach którejś z bliskich sobie osób. No, ja nie będę rzucał kamieniem, bo mi się zdarzyło więcej niż... wstyd przyznać po prostu, no taka prawda. Ale są urodziny, które łatwo sprawdzić i dzięki którym nie zapomina się o takich rzeczach. I dzisiaj obchodzi urodziny muzyk, który dla muzyki metalowej, myślę, jest bardzo, bardzo ważny. Oczywiście można zastanawiać się, na której płycie Metallica się skończyła. Proszę bardzo, ale James Hetfield obchodzi dzisiaj 63. urodziny i jeżeli uznamy, że skończyła się na Kill 'Em All, to przynajmniej Kill 'Em All było dobrym albumem. Jeżeli skończyła się na Ride 'Em Lightning, no to wtedy skończyła się kilka albumów później, więc... Drodzy Państwo, James Hetfield, 63. urodziny, legenda muzyki metalowej, absolutnie... charakterystyczny głos, charakterystyczna gra na gitarze, no i trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę masę problemów, jakie ten muzyk miał, między innymi z uzależnieniami, to, że ciągle gra jest z nami, jest absolutnie imponujące i wszystkiego najlepszego, 100, a nawet 150 czy 200 lat, jeżeli sobie życzy, życzymy również my. No to żeby się doładować i uczcić urodziny Jamesa Alana Hetfielda, to zagramy Fuel, żebyście mieli paliwo na przeżycie tego poniedziałku.

Wild Thing, dzika rzecz, The Trucks. 9 minut pozostało do godziny 8 i absolutnie dziką rzecz. Dziką rzeczą mogło pochwalić się Polacy, a właściwie jeden Polak konkretnie, bo wczoraj wieczorem wydarzyła się rzecz absolutnie niesamowita. Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął wpław Morze Bałtyckie. I to dodatkowo przepłynął je w sposób absolutnie fenomenalny przy piątej próbie. Próbował od 2022 roku, no i warunkiem było to, że po dopłynięciu do brzegu musiał jeszcze wyjść na plażę o własnych siłach, co również się udało. Ostatnim razem to była gorzka porażka, gorzkie przepłynięcie, bo czwarte przepłynięcie skończyło się 11 km przed brzegiem, no i tym razem w końcu się udało. Cała zbiórka, bo też to była charytatywna akcja, cała zbiórka w związku z tym przepłynięciem poszła na wsparcie Cancer Fighters, a my panu Bartłomiejowi gratulujemy, bo to jest wielka rzecz, no i dalszego łamania wszelkich rekordów, jakie tylko sobie postanowi złamać.

No czas leci niczym auto po obwodnicy ekspresowej Lublina. 4 minuty po godzinie 8, czyli zamknęliśmy już pierwszą godzinę naszej wspólnej audycji Głowa do Góry i rozpoczynamy już drugą. Ja się nazywam Krzysiek Walter Kronek. Przypominam, że jestem z wami do godziny 10. No i oprócz mnie oczywiście masa dobrej muzyki, jak na przykład Jack White i Lazaretto. I przy okazji witam wszystkich, którzy do nas dołączyli.

0: Reklama.
1: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.

Motorhead, czyli muzyka dla kierowców. 11 minut po godzinie 8 wybiło na naszym pięknym radiowym czerwonym zegarze. No i ja patrzę również w kalendarz, z którym bywam na bakier, przyznaję. I zawsze ciekawie jest spojrzeć, jakie dziwne święto jest akurat tego dnia. Ludzie mają duży talent do wymyślenia dziwnych świąt. No i słuchajcie, dla tych, którzy lubią wodniste owoce, dzisiaj idealne święto. Mamy dzisiaj dzień arbuza. Ja przyznam szczerze, że nie jestem największym na świecie fanem, ale wiem, że arbuz jednak swoich zwolenników bardzo silnych ma. Jest to zdecydowanie owoc, który na lato sprawdza się wspaniale. No więc słuchajcie, dzisiaj dzień arbuza, warto poświętować. Ja, ponieważ średnio, jeżeli chodzi o arbuza samego w sobie, to poczęstuję siebie i was muzyką oczywiście. Muzyką arbuzową, melonową bardziej, ale jako, że arbuz do melonów należy, no to się składa. Blind Melon w takim razie będzie z piosenką No Rain, która nie do końca się składa z dzisiejszym dniem, bo będzie padać, ale zostańmy przy tym, że dzisiaj jest dzień arbuza, więc Blind Melon zagra. Wesołego dnia arbuza w takim razie i smacznego.

No i 23 godziny po godzinie 8 to perfekt. No i jeżeli jesteście fanami grzybobrania, to wspaniale się składa. Chodzi oczywiście o zbieranie grzybów w lesie. No i bardzo dobre wiadomości mam dla was, bo słuchajcie, teraz jest wysyp grzybów w ogóle, tak się mówi. No i przy okazji też w Azji dzieją się rzeczy, bo naukowcy z uniwersytetów azjatyckich opracowali materiał ubrania z grzybni, po prostu. Znaczy po prostu, to brzmi jak coś oczywistego, a oczywiste wcale nie jest, bo ten materiał, który stworzyli, jest z żywych komórek grzybów i co jeszcze ciekawsze, w momencie, w którym się rozedrze, można dodać trochę grzybni, dodać trochę wody i on się sam zaceruje, że tak powiem w cudzysłowie. No i co prawda twierdzą, że no trudno będzie zastąpić koszulę zwykłą bawełnianą takimi grzybną modą, takimi grzybnymi koszulami, bo one na przykład w praniu się bardzo chętnie rozpadną. Natomiast na przykład będzie to dobre wyjście dla artystów, czy też na przykład dla lekarzy. Być może w przyszłości uda się z tego zrobić coś konkretniejszego. No i tak sobie myślę, że jeżeli by to weszło do szerszego użytku, to być może jest taka szansa, że zamiast chodzić na grzyby do lasu jesienią, to żona by powiedziała do męża rano: dzisiaj chciałabym ugotować grzybową, proszę załóż koszulę i trochę wyjdź na deszcz i wróć wieczorem, to ugotujemy coś dobrego z tego, co wyrośnie.

0: Czas na informacje drogowe, już po wpół do dziewiątej. Zacznijmy od tego, że przypominam, że dzisiaj będziemy mieli dwa przemarsze w Lublinie. Jeden będzie w związku z obchodami rocznicy bitwy 1915 roku pod Jastkowem, a drugi z nich to będzie pielgrzymka. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, to będą zajęte centrum miasta, okolice Placu Litewskiego, natomiast jeżeli chodzi o pielgrzymkę, to ona rusza o godzinie 10 i będzie maszerowała krakowskim przedmieściem, później alejami racławickimi, następnie aleją Kraśnicką, aż później na Konopnicę będzie wychodziła i cały czas jeden pas ruchu będzie wyłączony z użytku, więc spodziewajcie się utrudnień w związku właśnie z tą pielgrzymką. Poza tym, jeżeli chodzi o obecne korki, to nie widać za bardzo, żeby w Lublinie coś szczególnego się działo. Przypominam tylko, że na drodze 830 w stronę Nałęczowa, na skrzyżowaniu z Uniszowicami, tam obecnie trwa remont, no i obecnie jest jeden pas tylko dostępny i ruch wahadłowy, więc tam możecie ewentualnie chwilę postać. Jeżeli macie informacje na temat korków, wypadków, zdarzeń drogowych w Lublinie i poza nim, dajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj przez większość dnia słonecznie, obecnie 20 stopni Celsjusza, no i słońce będzie nam towarzyszyło właściwie do godzin wieczornych, maksymalnie dzisiaj stopni 30 i wieczorem możliwe, że wystąpią burze, więc bądźcie na to przygotowani. Ciśnienie wynosi obecnie 1021 hektopaskali, a biometr nam póki co dopisuje.
1: Radio Centrum. Najwięcej rok.

0: 19 minut pozostało do godziny 9, a więc czas na imprezę FM. Zobaczmy sobie, co w najbliższym czasie w Lublinie pod względem koncertów działo się będzie. Na początku Piracka Przygoda. Brzmi jak coś dla dzieci, ale dla dzieci nie jest, bo chodzi o koncert A-Storm i Metal De Facto, który odbędzie się 11 sierpnia o godzinie 19 w Fabryce Kultury Zgrzyt. A-Storm właśnie łączy pirackie przyśpiewki z metalem, więc jeżeli lubicie Piratów z Karaibów, to myślę, że się odnajdziecie. 11 sierpnia, godzina 19 w Fabryce Kultury Zgrzyt. W Fabryce Kultury Zgrzyt pozostajemy, bo 23 sierpnia na scenie Zgrzytu wystąpi Soen, który powraca do Lublina po wspaniałym koncercie na Rock the Square Festiwalu. No i Soen to jest grupa, która gra metal progresywny, więc trochę inaczej niż Piraci, ale naprawdę wierzcie mi, że pięknie. Wystąpią o godzinie 19, 23 sierpnia. I na sam koniec Centrum Kultury zaprasza do Wirydarzu, bo tam wystąpi Wojtek Cugowski z programem I dla siebie zacznij żyć, duet akustyczny Cugowski i Jończyk. 28 sierpnia w CK w Wirydarzu odbędzie się właśnie koncert akustyczny Cugowskiego i Jeńczyka. Jeżeli lubicie polskiego rocka, ale też na przykład odwołanie do klasyki z zagranicy, no to myślę, że Wojtek Cugowski zapewni wam dobry wieczór. 28 sierpnia o godzinie 20 w Wirydarzu Centrum Kultury.
1: Radio Centrum. Radio Centrum.

Jeśli ktoś ma do pracy na godzinę 9, no to pozostało mu 10 minut na dotarcie do roboty. Nie ma za co. A jeżeli ktoś ma na imię Steven, a na nazwisko Carpenter i tak się składa przypadkiem, że gra w Deftones i urodził się w Sacramento w Kalifornii, no to tak się składa, że ma dzisiaj 56. urodziny. Także tak, gitarzysta i współzałożyciel zespołu Deftones, który jest z nami już, no, w sumie masę lat i koncertuje nieprzerwanie, obchodzi dzisiaj 56. urodziny. Zespół, który jest fenomenem swego rodzaju, no bo najpierw był fenomenem na przełomie 90. i 2000., a teraz wrócił na początku lat 20., no nawet w środku też lat 20. XXI wieku. Wrócił z jeszcze większą mocą dzięki social mediom i dzięki nowemu pokoleniu, w sumie nawet młodszemu ode mnie, które bardzo mocno Deftones katuje i oni sami przyznawali w wywiadach, że nie bardzo wiedzieli, skąd się ich popularność na nowo bierze, ale są z niej bardzo zadowoleni, ale jednocześnie byli bardzo zdziwieni tym, że tyle młodych ludzi ich słucha. No to chyba jeden z największych klasyków. W takim razie Deftones na uczczenie 56. urodzin Stephena. Change in the House of Flies.

שוב אשפתך ניקוד.

bardzo wakacyjny numer z teledyskiem o skakaniu do basenu. Sum 41 Into Deep i rozpoczynamy ostatnią godzinę głowy do góry, 3 minuty po godzinie 9. Ja nazywam się Krzysiek Walter-Kronek, to jest Akademickie Radio Centrum, a wy jesteście jego słuchaczami i bardzo się cieszę, że z nami jesteście. To Blondie i Maria też się wam ładnie przedstawi.

Londyn wzywa, The Clash zaśpiewało nam 10 minut po godzinie 9. No i co jakiś czas budzi się we mnie taki zew Lublina. Z Lublin do mnie wyje i mówi: wyjdź z chaty, zrób coś w końcu, zobacz co jest na zewnątrz, zobacz co jest na dworze, co się ciekawego dzieje w Lublinie. Faktycznie w ostatni weekend postanowiłem odpowiedzieć na ten zew i przejść się po instytucjach kultury w naszym mieście i zobaczyć, co się ciekawego dzieje w sierpniu, który się rozpoczął. No i słuchajcie, dzieją się naprawdę wspaniałe rzeczy, no bo faktycznie rozpoczął się w sobotę sierpień, więc nie mieliśmy okazji się jeszcze słyszeć w radiu. No i na przykład Senomieście będzie w sierpniu w Lublinie. Wspaniałe widowisko w Muzeum Narodowym w Lublinie, czyli na zamku, które będzie trwało kilka dni. Akrobatyka, teatr, tam kilka rzeczy naraz się składa. Polecam sobie przejść czasem po Lublinie i to tak nawet nie na spacer, albo właśnie na spacer, ale taki kulturalny. Zobaczyć sobie, co w poszczególnych miejscach się dzieje. Co w Centrum Kultury, co w Centrum Spotkania Kultur, co w teatrze. Wiecie, to zawsze, jak to się mówi brzydko, trochę odchamia. I myślę, że jeżeli chodzi o życie w mieście, warto się trochę odchamić. Tak po prostu. No to w temacie życia w mieście będzie zespół Hawk i piosenka Żyję w tym mieście. Po prostu. Bardzo prosty tytuł. Polecam wam przechodzić się po mieście, żeby zobaczyć, co się ciekawego dzieje, bo trzeba w tym mieście uczestniczyć po prostu.

Już 1/3 godziny 9 za nami, 21 minut po godzinie 9. Czas na przegląd prasy zapowiadany już przeze mnie wcześniej. No to zaczynamy. Jeżeli obecnie jecie śniadanie, to polecam na chwilkę odłożyć, bo temat będzie lekko śmierdzący. rp.pl, czyli Rzeczpospolita, donosi dzisiaj, że sąsiad, którego nikt by nie chciał. 110 zbiorników zgniłego sosu rybnego. Zapach zgniłych ryb przez ponad 2 dekady był nieodłącznym elementem życia mieszkańców niewielkiego St. Mary's w Kanadzie. Teraz ruszyła akcja usuwania źródła odoru zbiorników wypełnionych sfermentowanym sosem rybnym. No i możecie zapytać, no dobra, ile tego sosu rybnego było? Ano ponad 11 tysięcy litrów sosu rybnego, który przez ponad 20 lat zatruwał powietrze i jak donoszą ludzie, którzy mieli do czynienia z tą miejscowością, mówią, że jeżeli mielibyśmy sobie wyobrazić zapach, jaki towarzyszył St. Mary's, no to musimy sobie wyobrazić odór najbardziej takiej zgniłej ryby, jaki tylko jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i pomnożyć to razy 100. I wtedy mniej więcej wiemy, jak to by było żyć w St. Mary's. Więc usuwają w tym momencie, dobra wiadomość dla mieszkańców, a dla nas ciekawostka po prostu z innych stron świata. Jeżeli chodzi o ciekawostki z kontynentu Ameryki Północnej, no to ciekawostka taka, że odbyły się wczoraj tam 10. coroczne mistrzostwa świata w surfingu, ale nie byle jakim, bo był to surfing psów w Pacyfice w Kalifornii. Więc jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak psy radzą sobie na deskach surfingowych, no to jest nawet konkurs temu dedykowany. Jeżeli macie swoich pupili, to być może nawet można by było go nauczyć. Czy windsurfing też się uda? Trudno mi powiedzieć, natomiast zawody surfingowe dla psów istnieją. No i na sam koniec, jakoś dzisiaj tak robi się zwierzęco, bo zaczęliśmy od sosu rybnego, a kończymy na żyrafach, bo National Geographic donosi, że żyrafy radzą sobie z liczbami lepiej niż psy i konie. Nuru i Niano zdały matematyczny sprawdzian. Naukowcy postawili przed żyrafami proste matematyczne wyzwanie. Dwie z nich bezbłędnie wskazywały pojemnik z większą ilością jedzenia po połączeniu porcji. Wyniki sugerują, że zdolności numeryczne tych zwierząt są bardziej rozwinięte niż dotąd sądzono. Czyli jeżeli wam trzeba coś kiedyś oszacować, na przykład, nie wiem, prowadzicie sklep, załóżmy, i zastanawiacie się, ile marchwi zamówić, to bierzecie wtedy żyrafę z zoo i każecie jej zobaczyć, gdzie jest więcej. No i ona będzie dobrze szacowała, więc wygląda na to, że żyrafy są jednymi z najlepiej szacujących zwierząt, no poza ludźmi oczywiście, chociaż tutaj, patrząc czasem na wyniki matur, trudno powiedzieć, czy jesteśmy tak o wiele lepsi od żyraf. Jeżeli chodzi o informacje prasowe, to na dzisiaj tyle. Dziękuję wam bardzo i zapraszam na kolejne w dniu jutrzejszym.

Three Days Grace, World So Cold. No nie wiem, czy można z tym w tym momencie się utożsamić. Świat zdecydowanie zimny nie będzie. Ponoć wręcz w środę ma być aż upał do 40 stopni, więc przyszykujcie się na to, że będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo gorąco ponownie. Jeżeli macie możliwość udania się do klimatyzowanych pomieszczeń, polecam, bo no, praca w nieklimatyzowanych zdecydowanie was dowali. No to jeżeli chodzi o gorące rzeczy, no to zdecydowanie gorącym zespołem było, jest i będzie Deep Purple. No i piosenka o wypłacie, która zawsze jest absolutnie gorącą rzeczą. Speed King. O właściwie imprezie po otrzymaniu wypłaty. No i to jest rzecz, z którą można się utożsamić, a nie jakieś World So Cold, gdy jest 40 stopni na dworze.

18 minut pozostało do godziny 10. Pytanie do ludzi, którzy oglądali kreskówki za dzieciaka. Pamiętacie Jetsonów? To taka futurystyczna bajka, taka odwrotność Flintstonów tak naprawdę, chociaż były teorie, że jedni i drudzy żyją tak naprawdę w tym samym świecie, ale do brzegu. W Jetsonach dzieciaki zachwycały się przyszłością, tym jak to wszystko jest pokazane, a dorośli wzdychali do gosposi, która załatwiała wszystkie prace domowe. Nie trzeba było się męczyć, po prostu robot wszystko składał, prasował, wyjmował, mył i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I można by było zapytać, czy my już jesteśmy na poziomie, gdzie mamy roboty gosposie. No i tak i nie, no prawda jest taka, że jest taka firma z San Francisco, która oferuje roboty sprzątające i to takie właśnie humanoidalne, które mają pomóc nam posprzątać dom. No ale problem jest taki, że obecnie ich możliwości zamykają się na odkurzaniu w domu i to też problem jest z dojechaniem w tych miejscach, wiecie, pod łóżko, tam gdzie się zwykle nie odkurza, pod szafą, czasem trzeba zajrzeć, nie, no trzeba czasem. To one tam nie sprzątną, plus dodatkowo jeszcze mogą wytrzeć blat w kuchni. Ale nie poskładają prania, nie wyjmą naczyń ze zmywarki, nie umyją tych naczyń, więc póki co ograniczone, więc na razie Jetsonowie w realnym świecie się nie sprawdzają, ale jeżeli ktoś by był ekscentryczny, tak to nazwijmy, i potrzebowałby robota do sprzątania tylko i wyłącznie blatów i tylko odkurzania takiego, wiecie, po łebkach, takie odkurzanie, że się denerwujecie czasem na męża, że odkurzy i nie dojechał tam, gdzie trzeba, to można za to jeszcze zapłacić. Jeżeli ktoś jest ekscentryczny, to proszę bardzo.

10 minut pozostało do godziny 10. Melancholijnie się zdobiło Porcupine Tree i Open Car. No i pewna melancholia może również w waszych głośnikach wystąpić, ponieważ, drodzy państwo, dobijamy do 10, więc kończymy głowę do góry. Dziękuję wam ślicznie za obecność. Krzysiek Walter-Kronek razem z wami przy mikrofonie. Spotykamy się jeszcze w czwartek o godzinie 19 w Letniej Bryzie, a później w piątek znowu w godzinach porannych. Dobrego dnia wam życzę. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
1: Radio Centrum.

0: right back. But it will do no good.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Bon Jovi i Bad Medicine na 98.2 FM, a właśnie w tym momencie na zegarach wybiła godzina 15, także to pora na wydarzenia.
1: Kierowco, patrz na znaki zmiany ruchu w kilku dzielnicach Lublina. Powiemy także o nadchodzącej rewolucji w dziennikach lubelskich.
0: Przed mikrofonem Julia Kaproń.
1: Plac Zamkowy zamknięty na cztery spusty. Na niesfornych zmotoryzowanych czekają spore wydatki. Teren parkingu został całkowicie zamknięty dla ruchu i parkowania aż do 12 sierpnia. A wszystko z powodu przygotowań do plenerowego koncertu organizowanego przez media publiczne. Mimo wcześniejszych zapowiedzi wielu zmotoryzowanych zignorowało zakazy, przez co ich pojazdy trafiły na parking policyjny. To jednak nie koniec dużych zmian w centrum miasta. Od najbliższej soboty wyłączony z ruchu zostanie również odcinek ulicy Kowalskiej, a Podwale stanie się drogą ślepą. Dla osłody drogowych utrudnień w weekend 8 i 9 sierpnia ulica Królewska wyjątkowo pozostanie otwarta dla samochodów. Mieszkańcy z abonamentem postojowym z wyłączonych stref mogą bezpłatnie parkować przy ulicy Cerkiewnej. To nie koniec zmian na lubelskich drogach. Kierowcy i piesi w rejonie ulicy Wileńskiej muszą uzbroić się w cierpliwość. Drogowe utrudnienia potrwają dłużej, bo aż do 21 sierpnia. Wszystko przez wielką modernizację magistrali ciepłowniczej, która ma zagwarantować mieszkańcom bezpieczne dostawy ciepła zimą. Największe niespodzianki czekają na pasażerów komunikacji miejskiej, bo ciąg pieszy za przystankiem osiedla Słowackiego 01 został całkowicie zamknięty, a sam słup przystankowy przesunięto o kilka metrów w stronę ulicy Głębokiej. Ponadto wjazd na osiedle od strony Wileńskiej dla zmotoryzowanych jest zwężony o połowę, choć ulica wciąż pozostaje przejezdna. Ekipy lubelskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej wymieniają ponad 240 metrów rur, a w kolejnych etapach prac zajmą się pasem ruchu w rejonie ronda nauczycieli tajnego nauczania. Przejazd we wszystkich kierunkach ma być jednak zachowany. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zmiana w lubelskich szkołach jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Po 7 latach dotychczasowy dziennik Wulkan zostanie zastąpiony przez nową platformę Edu Wulkan. System wystartuje 18 sierpnia, a przejście ma na nową wersję. Ma znacząco podnieść cyberbezpieczeństwo danych i umożliwić logowanie m.in. odciskiem palca czy kodem PIN. Dotychczasowi użytkownicy po 18 sierpnia przeprowadzą samodzielną aktualizację aplikacji za pomocą starych danych, a wszystkie dotychczasowe oceny, frekwencja oraz historia nauki zostaną zachowane. Pełny dostęp do e-dziennika przez przeglądarkę internetową pozostanie całkowicie bezpłatny, podobnie jak podstawowa wersja aplikacji mobilnej. Nowi użytkownicy będą mogli założyć konta od 1 września. Z kolei płatny pakiet rozszerzony w aplikacji będzie można testować bezpłatnie do 2 listopada. Chrząszcz brzęczy w Trzcinie, ale w tym tygodniu to Szczebrzeszyn dyktuje rytm w całej literackiej Polsce. Po krótkim niedzielnym występie w Zamościu to właśnie Szczebrzeszyn i tamtejsze miasteczko festiwalowe stają się głównym sercem 12. edycji festiwalu Stolica Języka Polskiego. Przed nami intensywne dni pełne wrażeń, od sporu profesora Pawła Nowaka z UMCS-u o rolę sztucznej inteligencji w poezji, przez energetyczny recital z przebojami Danut Rin, po poruszający wieczór z poezją patrona edycji Władysława Broniewskiego w interpretacji Mai Komorowskiej. Najmłodsi opanują Szczebrzeszyn podczas warsztatów w Małej Stolicy, a zwieńczeniem maratonu będzie weekendowy koncert Melodii Polskiej i hołd dla legendy naszej literatury Wiesława Myśliwskiego. Ponad 80 mistrzów słowa na żywo. Jeśli szukacie miejsca, gdzie polszczyzna naprawdę tętni życiem, to Szczebrzeszyn jest w tym tygodniu jedynym słusznym adresem.
0: My sprawdźmy, co dzieje się w tym momencie na dworze. W tej chwili termometry wskazują 29 stopni, a temperatura odczuwalna to 32 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, jakość powietrza jest dobra, a wieczorem między 18 a 20 możemy spodziewać się burzy.
2: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
3: Tu Radio Centrum. czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
0: No właśnie, moi drodzy, rozpoczynamy właśnie w tym momencie godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Mam dla was same najlepsze piosenki. No właśnie taką temperaturę, bo dzisiaj jest gorąco, także pamiętajcie, nawadniajcie się, smarujcie się kremem z filtrem, jeżeli gdzieś wychodzicie, no i raczej swetra dzisiaj bym nie zakładała. A my już teraz przechodzimy do muzyki. U2 i Ordinary Love w waszych głośnikach.

POD i Alive na 98.2 FM. No mówiłam wam, że właśnie będzie dzisiaj tak przyjemnie, jak przed chwilą. Idealny kawałek na wakacje. No i właśnie POD jakiś czas temu wystąpiło podczas Summer Punch Festiwalu w Warszawie, a teraz było też podczas Poland Rock Festiwalu. Także wydaje mi się, że zespół nas bardzo lubi, też dobrze się bawili z tego, co słyszałam. A jeżeli wy byliście na Poland Rock Festiwalu właśnie w ten weekend, no to możecie dać nam znać, jak było. Pod 515-515-982 wysyłajcie SMS-y, zdjęcia, albo na nasze media społecznościowe, oczywiście Radio Centrum, na Instagramie albo na Facebooku możecie wysyłać nam wiadomość. Jestem bardzo ciekawa, jak się bawiliście, jeżeli tam byliście, albo który koncert wam się najbardziej podobał. Także czekam na wasze wiadomości. Przypominam 515-515-982, a my wracamy do muzyki Budka, Suflera i twoje radio.

Grupy Katz z kawałkiem Syreny nad miastem na 98,2 FM. Mamy w tym momencie 6 minut do godziny 15.30, także 24 po. Moi drodzy, Syreny nad miastem, a u nas trochę jakby syreny były na ulicach, bo mamy teraz nowy pojazd, jeżeli chodzi o komunikację miejską i ludzie porównują to do łodzi podwodnej. Widziałam już kilka TikToków w internecie, gdzie ludzie śmieją się, że mamy aktualnie łódź podwodną zamiast MPK. Inni porównują to do tramwajów, także aktualnie są testy tego innowacyjnego autobusu elektrycznego. Nie wiem, czy go widzieliście. On jeździł linią 23, między innymi. Jest taki czarno-srebrny i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, dlatego przypomina ludziom to łódź podwodną, bo ma okienka praktycznie na wysokości ulicy. Tam, gdzie mamy normalnie stopy, to tam są okienka. Stąd są te żarty, także ja jeszcze nie widziałam, a najgorsze w tym wszystkim chyba jest to, że jeździł 2 dni i teraz stoi już i czeka na serwis, bo zaświeciła się kontrolka.

0: 30 minut po godzinie 15, także to pora na przegląd tego, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Moi mili, nie ma tragedii, ale bywało też lepiej. Aleje Racowickie lekko zakorkowane, podobnie krakowskie przedmieście. Patrząc dalej, Okopowa i 3 Maja, tam możecie postać chwilę dłużej. Tak samo Aleja Kraśnicka i przy Jana Pawła i przy ulicy Głębokiej. Nie dość, że są tam drobne remonty, no to mamy też tam spory korek. Tak samo Zana i Mełgiewska przy Gospodarczej. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

Kawałek I Got Heaven na 98.2 FM. No a w prawdziwym niebie, Boże, miłośnicy książek, tak się podekscytowałam, moi drodzy. Będziemy mieli swoje święto już niedługo, bo od 25 do 27 września właśnie w Targach Lublin odbędą się Lubelskie Targi Książki. Aż 3 dni właśnie takiej cudownej imprezy i będzie mnóstwo różnych atrakcji. Będą wydarzenia właśnie takie literackie, spotkania z autorami, będą nowości wydawnicze, będą warsztaty i to nie tylko dla dzieci, jak się może wydawać. Będą również warsztaty dla dorosłych, także dla wszystkich zainteresowanych. Odsyłam was właśnie na stronę organizatorów tego wspaniałego wydarzenia. No i wszystkie właśnie mole książkowe będą mogły podczas Lubelskich Targów Książki przeczytać swoje ulubione kawałki. A teraz posłuchajmy naszej ulubionej polskiej muzyki. Tilof już teraz w waszych głośnikach i Irish.

Deep Purple i Black Knight w Akademickim Radiu Centrum. Moi drodzy, ja mam dla Was niezbyt ciekawą informację, aczkolwiek bardzo ważną, więc powtórzmy sobie ją jeszcze raz. Uwaga, uwaga, Straż Miejska od dzisiaj odholowuje samochody z Placu Zamkowego, także uważajcie, bo właśnie od tego poranka, do z tego co pamiętam 12 sierpnia, tak, Plac Zamkowy w Lublinie jest zamknięty dla ruchu. Nie możecie tam stawiać samochodów, no i jeżeli zostawiliście tam auto, to raczej dzisiaj już go tam nie zostaniecie. Ja na waszym miejscu dzwoniłabym do Straży Miejskiej w Lublinie, żeby zapytać się, kiedy możecie go odebrać. Także moi drodzy, jeżeli chcecie gdzieś zaparkować samochód w centrum Lublina, no to na pewno nie na Placu Zamkowym. Trzeba szukać gdzieś dookoła i pamiętajcie, nie zostawiajcie tam samochodu pod żadnym pozorem. No chyba, że chcecie spotykać się właśnie ze Strażą Miejską wieczorem.

Nickelback i Rockstar na 98 i Dywa FM. Moi drodzy, mamy w tym momencie 4 minuty do godziny 16, także niedługo wydarzenia na naszej antenie akademickiego Radia Centrum. A ja mam do was takie pytanie. Jaka piosenka wam się kojarzy właśnie z taką pogodą wakacyjną, jak dzisiaj, że żar po prostu leje się z nieba, wy czekacie tylko na to, żeby odpalić wiatrak i wrzucić sobie lodu do wody. Także piszcie pod 515-515-982, jakie są wasze ulubione wakacyjne piosenki. A dzisiaj usłyszycie kilka propozycji od nas, także lecimy z tym Red Sun Rising już teraz w waszych głośnikach.

0: Red Sun Rising i Amnesia na 98 i 2 FM, a na zegarach mamy już godzinę 16, także to pora na wydarzenia.
1: Najszybsze zgłoszenie kolizji w historii. Pijany policjant wjechał radiowozem w ścianę własnej jednostki. Zaczniemy jednak od najnowszych informacji na temat rakiety, która w zeszłym tygodniu spadła w naszym regionie.
0: Przed mikrofonem Julia Kaproń.
1: Wojewoda lubelski przerywa milczenie, co zawiodło podczas ostatniego incydentu z rosyjską rakietą. Dzisiaj Krzysztof Komorski wraz ze swoimi zastępcami spotkał się z przedstawicielami mediów w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej w nocy 30 lipca. W 10 z 17 powiatów nie uruchomiono bowiem syren alarmowych. Jak podaje wojewoda, zawiódł czynnik ludzki.
2: Wiem, że to kolejna kryzysowa sytuacja, bardzo niebezpieczna, budząca wiele niepokoju. Natomiast to, co wiedziałem, że jest dla nas najważniejsze, to przede wszystkim koordynacja pracy służb. Ja wiedziałem, że nasze służby robią to, co do nich należy. 3:50 ja dostałem telefon, 3:44 był alarm, 3:53 byli zaeksponowani już funkcjonariusze. Parę minut po 4:00 byli już na miejscu.
1: Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Do tej pory na terenie województwa działały głównie analogowe syreny. Mają zastąpić zmiany, aby wszystkie syreny mogły być uruchomione zdalnie. Ma to przyspieszyć całą procedurę kontaktową.
2: To, co jest do poprawy i to ja też przyznałem rację, tak jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i pan minister, wszyscy mówimy i ten element został już dodany i to możemy państwu już zadeklarować, że w ślad za odwołaniem alarmu powinna iść informacja drogą SMS-ową do każdego mieszkańca z informacją o zachowaniu spokoju, o tym, że potwierdzenie, że alarm został odwołany i że wszystko jest pod kontrolą i ewentualnie odesłanie do źródła.
1: Dodaję, na terenie Lubelszczyzny są 164 zdalne systemy alarmowe oraz około 200 analogowych. Łącznie ma być ich około 500, przetarg na dodatkowe 200 lokalizacji już w tym tygodniu. Jutro wojewoda spotka się ze starostami, aby poprowadzić dialog na temat usprawniania działań i zmian w upoważnieniach do podejmowania decyzji o włączeniu systemu ostrzegawczego. Nietrzeźwy policjant wjechał radiowozem w ścianę komendy. Do zdarzenia doszło w miniony weekend na terenie Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. 52-letni mężczyzna na co dzień pełnił służbę w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym. Wykonane na miejscu badanie alkomatem wykazało u niego obecność 0,6 promila alkoholu, a od zatrzymanego pobrano dodatkowo krew do dalszych badań laboratoryjnych. Komendant jednostki zareagował natychmiast zawieszając 52-latka i wszczynając procedurę wydalenia niego ze służby. O sprawie oficjalnie powiadomiono prokuraturę, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Sierpniowe wieczory urozmaicić mogą plenerowe projekcje filmowe. Kino na dachu w Centrum Spotkania Kultur zaprasza na pokaz reżyserskiego debiutu Władysława Pasikowskiego. Widzowie obejrzą tytuł Król. Polska produkcja sensacyjna po raz pierwszy ukazała się na ekranach w 1991 roku. Opowiada o żołnierzu odbywającym służbę zasadniczą, który niedługo przed manewrami decyduje się na dezercję. Do ucieczki skłania bohatera wiadomość o romansie żony z jego najlepszym przyjacielem. Seans rozpocznie się w piątek o godzinie 20 w CSK w Lublinie. Więcej informacji na temat pokazu można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 29 stopni. Ta odczuwalna wzrosła i to już teraz 33 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian. 1020 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, jakość powietrza jest dobra. Temperatura jeszcze chwilę będzie wzrastać, a między 18 a 20 możemy spodziewać się przelotnych burz.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.
0: Rozpoczynamy właśnie w tym momencie kolejną godzinę naszej popołudniowej audycji Godziny Szczytu. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a razem ze mną najlepsze kawałki na właśnie taką pogodę. Tak jak wam obiecywałam, Franz Ferdinand, Take Me Out.

Nowy kawałek od Nothing But Thieves, Stray Dogs, przed sekundą na antenie Akademickiego Radia Centrum. No a moi drodzy, już za 3 dni, bo właśnie 6 sierpnia w Warszawie na letniej scenie Progresji wystąpi Primus, który w naszym kraju nie był od, uwaga, 15 lat, bo ostatnio grali w 2011 roku podczas Openera. Także wydaje mi się, że warto się wybrać, jeżeli macie właśnie wolny czwartek, no to 6 sierpnia raczej pojechałabym do Warszawy, żeby posłać Primusa na żywo. To ich pierwszy koncert właśnie od 15 lat w naszym kraju i od 10 lat prawie nie koncertowali oni w Europie, no i w Wielkiej Brytanii. Także, moi drodzy, idealna okazja, moim zdaniem, właśnie na taki wyjazd. W czwartek ma być podobno trochę chłodniej niż dzisiaj, także wydaje mi się, że idealnie. No i nie pozostaje nam chyba nic, jak tylko posłuchać tego, co panowie tworzą na scenie. Tragedy is coming już teraz w waszych głośnikach.

Foster the People z kawałkiem Don't Stop na 98 i 2 FM. No i powiem wam, że jestem praktycznie pewna, że właśnie Don't Stop, nie przystawaj w głowie ciągle miał Bartłomiej Kubowski, który uwaga, uwaga, jako pierwszy człowiek w historii, nawet nie, że z Polski, tylko jako pierwszy człowiek w historii przepłynął wpływ Bałtyk. Rozumiecie to? Zajęło mu to 55 godzin. Przepłynął 160 kilometrów i przez te wszystkie 55 godzin był bez przerwy w wodzie. To jest moim zdaniem szalone. No i przy okazji właśnie tego, jak płynął, to zbierał pieniądze na wsparcie fundacji Cancer Fighters, no i zebrano ponad 800 tysięcy złotych, rozumiecie to? Moim zdaniem szalone, ale pochwalam za właśnie kondycję i za poświęcenie, bo wydaje mi się, że jakbym próbowała nawet przepłynąć Firley wpław, to nie wiem, czy byłabym w stanie dzisiaj z wami rozmawiać. Także wielkie brawa, gratuluję, no i pochwalamy, a teraz wracamy do najlepszej muzyki na taką pogodę. Dirty White już teraz w waszych głośnikach.

0: Na zegarach 16.30 sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Kochani, trochę gorzej niż godzinę temu, ale nadal nie ma tragedii. Krakowskie Przedmieście lekko nieprzejezdne, podobnie Okopowa i 3 maja tam postoicie chwilę dłużej. Aleja Racławickiej nie w najgorszym stanie, ale za to Głęboka i Aleja Kraśnicka. Tutaj już będziecie stać przez dobrych kilka, jak nie kilkanaście minut. Podobnie Turystyczna w stronę Grafa, no i Mełgiewska przy Gospodarczej. Jeżeli chodzi o Kraśnicką, to zarówno przy wjeździe na Jana Pawła II, jak i Głęboką właśnie są korki. Unii Lubelskiej, no tutaj również postoicie chwilę dłużej. Tak samo Jaczewskiego, Prusa i Obywatelska. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.

Obywatel GC z kawałkiem Nie pytaj o Polskę. No, my chyba nie będziemy jednak mogli pytać o darmową kranówkę w restauracjach. Niestety, rząd w ostatniej chwili tak naprawdę wycofał się z tego pomysłu, bo od 12 sierpnia mieliśmy mieć właśnie bezpłatną wodę niegazowaną w restauracjach, ale nie będziemy mieli, bo się wycofali. No, internauci trochę jadą po tym pomyśle. Piszą politycy i niepolitycy, że szklanka wody za 16 zł to fundament naszej gospodarki tuż za mikrokawalerkami. Także jest całkiem ciekawie i następnym razem powinni zaproponować obowiązek mówienia klientom smacznego przy wydawaniu posiłku. No, różne rzeczy tutaj są powypisywane. Możecie się poczytać więcej właśnie na Instagramie, na Twitterze, czy tam na X-ie, jak to się teraz mówi. No, ale generalnie pół litra darmowej kranówki od 12 sierpnia raczej w polskich restauracjach się nie pojawi, chociaż bywają takie cudowne miejsca, które tą wodę swoim klientom zapewniają, zwłaszcza przy takich temperaturach, ale ja teraz dla poprawy humoru również coś związanego z wodą, Dio i Holy Diver. Już teraz w waszych głośnikach tak się podekscytowałam, że już muszę po prostu dać głośniej, także wy zróbcie to samo.

Tudor Cinema Club z kawałkiem I Can Talk na 98.2 FM. Moi drodzy, mamy już praktycznie 3 minuty do godziny 17, także za chwilę już na naszej antenie wydarzenia. Julia Kapron się tutaj już przygotowywuje dla was, a my lecimy dalej z najlepszą muzyką Doktor Misio i Chory na Polskę już teraz w waszych głośnikach. A o czym będą wydarzenia, to za sekundę.

0: Doktor Misio i Chory na Polskę na 98,2 FM, a na zegarach mamy już godzinę 17, także to pora na wydarzenia.
1: Drogowy szachmat dla kierowców, zmiany na lubelskich ulicach. Powiemy także o ulepszeniach na polskiej granicy, a także o światowych gwiazdach na czterech kopytach.
0: Przed mikrofonem Julia Kaproń.
1: Dzisiaj ruszył kolejny etap prac drogowych na skrzyżowaniu Alei Kraśnickiej na Łęczowskiej i Głębokiej w Lublinie. Roboty potrwają do piątku i będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu oraz zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej. Od poniedziałku do czwartku na ulicy Głębokiej w ciągu dnia planowane są lokalne zwężenia pasów, natomiast wieczorami i w nocy jezdnie będą całkowicie zamykane dla ruchu. Największe utrudnienia czekają kierowców w piątek 7 sierpnia, kiedy prace przeniosą się bezpośrednio na kluczowe skrzyżowanie wzdłuż Alei Kraśnickiej. Od godziny 18 wprowadzane będą zakazy skrętu, zamknięcia wjazdów oraz ruch wahadłowy w rejonie ulic Zana i Wojciechowskiej. Drogowcy apelują do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie i korzystanie z wyznaczonych objazdów. Nowoczesne skanery sprawdzają się na przejściu granicznym. Codziennie w Terespolu zatrzymywane są setki nielegalnych towarów. W czerwcu oddano do użytku urządzenie RTG o wysokiej rozdzielczości i specjalnej technologii skanowania bagaży. Pozwala ono funkcjonariuszom służby celno-skarbowej wyodrębnić nielegalne wywożone do Polski materiały.
2: Przykładowo w dwóch walizkach obywatela Holandii, pasażera autobusu kursowego z Mińska do Monachium, funkcjonariusze znaleźli aż 1499 paczek papierosów z białoruską akcyzą. Mężczyzna tłumaczył, że papierosy wykorzysta na własne potrzeby, ale 1500 paczek to jednak za dużo w stosunku do tego, ile podróżny mógł legalnie przewieźć przez granicę. Przypominamy, że maksymalnie można przewieźć 2 paczki papierosów.
1: Mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Niezależnie od skanera do walizek na drogowym przejściu granicznym w Terespolu funkcjonuje też urządzenie do prześwietlania pojazdów osobowych, busów i autokarów. Obraz pozwala precyzyjnie namierzyć przemyt i skrytki w konstrukcji środków lokomocji.
2: Przykładowo w przerobionej ścianie autokaru za ostatnim rzędem siedzeń kontrolujący znaleźli ponad 150 paczek papierosów z białoruską akcyzą. Kolejny skontrolowany autobus miał znacznie bardziej skomplikowane skrytki, których namierzenie, gdyby nie przeskanowanie pojazdu na RTG, byłoby utrudnione. To między innymi specjalnie wspawany schowek w podłodze pojazdu, zamaskowany przykręconą do podłogi szafką, czy też specjalna skrzynka wspawana w luku bagażowym i zamaskowana przerobionym stopniem.
1: Dodaje Michał Deruś, w wyszukiwaniu kontrabandy pomagają także przeszkolone psy służbowe. Ich nosy naprowadzają już celników na tony wyrobów tytoniowych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum od 7 do 11 sierpnia. Janów Podlaski stanie się światową stolicą koni czystej krwi arabskiej. W programie tegorocznego Święta Hodowców znajduje się kultowy 48. Narodowy Pokaz oraz 2 aukcje. Prestiżowa Pride of Poland and Summer Sale. Do rywalizacji na licytację wystawionych zostanie łącznie 41 wyselekcjonowanych koni z czołowymi państwowych oraz prywatnych stadnin. Oceny zwierząt dokona międzynarodowe jury z udziałem ekspertów m.in. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Brazylii czy Arabii Saudyjskiej. Głównymi gwiazdami aukcji Pride of Poland mają być utytułowane klacze Poganinka, Elbella, Pila oraz Ogier Erantnis. Święto w Janowie Podlaskim to jednak nie tylko biznesowe transakcje na miliony euro, ale również wydarzenie dla rodzin z pokazami historycznymi i regionalną kuchnią. Informacje o biletach oraz szczegółowe opisy koni aukcyjnych dostępne są na oficjalnej stronie prideofpoland.eu.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie termometry wskazują 30 stopni, a temperatura odczuwalna to aż 33 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, jakość powietrza jest dobra, a między godziną 18 a 20 możemy spodziewać się przelotnych burz.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Rozpoczynamy już w tym momencie ostatnią z godzin szczytu dzisiejszego dnia. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a razem ze mną nadal najlepsze kawałki. O 19:00 dzisiaj dla Was niespodzianka podczas płyty z górnej półki, ale o tym porozmawiamy sobie już niedługo. Także już teraz dajcie głośniej, bo w Waszych łyżkach The Atari's The Boys of Summer.

Suede z kawałkiem Emotionally Unavailable na antenie Akademickiego Radia Centrum, a już niedługo na Starym Mieście w Lublinie będzie odbywał się znowu Festiwal Muzyki i Rzemiosła Tradycyjnego. Tak zwane retradycje, będzie Jarmark Jagielloński. Nie wiem, z czym kojarzy wam się Jarmark Jagielloński. On będzie w tym roku, zapomniałam powiedzieć, między 21 a 23 sierpnia, ale mi kojarzy się zawsze z tymi wspaniałymi stoiskami z jedzeniem. Ja wiem, że jest pora obiadowa, pewnie część z was jest tak samo jak ja, głodna, ale jak idziecie przez Jarmark Jagielloński, to tam wszędzie są stoiska z takim pysznym polskim jedzeniem. Tu macie pierogi, tam macie cebularze nasze pyszne, lubelskie, a jeszcze w innym miejscu jest pajda ze smalcem i z ogórkiem kiszonym. Także, moi drodzy, piszcie pod 515-515-982, z czym najbardziej kojarzy wam się Jarmark Jagielloński w Lublinie. Czekam na wasze odpowiedzi. Moja to jedzenie. No i oczywiście te piękne stroje i występy, których będzie naprawdę, naprawdę sporo. Także już nie mogę doczekać się drugiej połowy sierpnia. No a w oczekiwaniu na właśnie ten wspaniały festiwal posłuchajmy wspólnie muzyki Freebird już teraz w waszych głośnikach.

0: 31 minut po godzinie 17. Jaki jest stan naszych lubelskich dróg? Moi drodzy, wszyscy chyba wyjeżdżacie właśnie z pracy, próbujecie wrócić do domu i dlatego mamy korki. Krakowskie Przedmieście? O, różnie. Powiem tak, przed chwilą było gorzej, teraz jest trochę lepiej, no ale nadal lekko nieprzejezdna. Okopowa również zakorkowana, tak samo Aleje Racowickie. Postoicie sobie całkiem długo. Patrząc dalej, Bohaterów Monte Cassino przy rondzie, tam również mamy korki, podobnie Narutowicza. Patrząc dalej, Zana Wojciechowska, tutaj pojawiają się korki. Mełgiewska przy Gospodarczej nadal lekko nieprzejezdna, tak samo Aleja Kraśnicka i przy Głębokiej, i przy Jana Pawła II trzeba będzie postać chwilę dłużej. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego, to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

Fear Factory na antenie akademickiego Radia Centrum. No i ja pytałam się was przed chwilą, oj, Faith No More, Fear Factory. Ja pomyślałam od razu o festiwalach, o których niedługo będziemy sobie rozmawiać i o koncertach. Moi drodzy, to było Faith No More, a ja pytałam się was kilka minut temu, z czym kojarzy wam się właśnie Jarmark Jagielloński, nasz lubelski. No i dostałam od was różne odpowiedzi, ale ta mnie najbardziej urzekła. Dla mnie nasz lubelski jarmark to zdecydowanie rękodzieło, możliwość kupienia rzeczy z duszą, unikalnych i stworzonych z uczuciem. No i w 100% się zgadzam, lepiej tego chyba nie dało się ująć w słowa. Nie dość, że pyszne jedzenie, tak jak już wspominałam, chyba już teraz bardziej na kolację niż na obiad, ale wierzę, że część z was też jest tak samo głodna jak ja, no to oczywiście też można nabyć tam piękne rękodzieło. Także moi drodzy, już niedługo w naszym mieście, nie ma co, trzeba będzie się udać na Stare Miasta.

0: 20 minut do godziny 18, pora na naszą dzisiejszą imprezę FM. No i o jakich koncertach sobie tutaj tym razem porozmawiamy. Jest tego całkiem sporo, także słuchajcie uważnie. Uwaga, w poniedziałek 24 sierpnia Soulfly zagra w Poznaniu w Tamie. 25 sierpnia we wtorek również Soulfly zagra w Warszawie w klubie Progresja, a 26 właśnie w środę zagrają w Krakowie w klubie Kwadrat. Także trzy koncerty do wyboru, gdzie chcecie pojechać. Poznań, Warszawa, Kraków. Kraków chyba z tego wszystkiego moim zdaniem najładniejszy, ale Warszawa najbliżej, także trzy koncerty, ten sam zespół, daty do wyboru. Kolejny zespół, który również pojawi się w naszym pięknym kraju, to Airburn. Zagrają oni w Krakowie w klubie Studio 26 sierpnia w środę. Także widzicie, można dwie pieczenie na jednym ogniu. No i kolejny zespół, na który tak się podekscytowałam, że powiedziałam wcześniej, że to on grał, a to nawet nie był on. Fear Factory zagrają tak 29 sierpnia w Poznaniu, również w Tamie, 30 sierpnia w Krakowie w klubie Kwadrat i 31 sierpnia w poniedziałek w warszawskim klubie Palladium. Także moi drodzy, do wyboru znowu trzy daty można wybrać się na ten koncert. Ja Fear Factory widziałam na żywo i robią genialne show, także wszystkim szczerze z całego serca polecam. No a teraz już przechodzimy na samo zakończenie do naszego pięknego miasta Lublina. W Fabryce Kultury Zgrzyt odbędzie się koncert Pijamy Porno. Ale jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, bo to będzie 6 listopada, także można na razie zaopatrywać się w bilety. Pijama Porno raz na jakiś czas do nas przyjeżdża. O godzinie 18 zacznie się właśnie ten piękny koncert, także nic, tylko lecieć do Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

kawałkiem Kobra na 98 i 2 FM. Moi drodzy, mamy 9 minut do godziny 18, także to pora, żebym się z wami już żegnała. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota, a to była audycja Godziny Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Wracam do was o godzinie 19 podczas audycji Płyta z Górnej Półki. No i właśnie, w tle słyszycie Alice in Chains i kawałek I Stay Away, a o 19 posłuchamy sobie ich pierwszej płyty, Facelift. Także do usłyszenia o 19, a teraz zostawiam was z tym klasykiem.

0: Kierowco, patrz na znaki, zmiany w centrum miasta. Powiemy także o nowym punkcie kulturalnym w Lublinie oraz o nowościach w Muzeum Narodowym. Minęła 18, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, przed mikrofonem Julia Kaproń. Plac Zamkowy zamknięty na 4 spusty. Na niesfornych zmotoryzowanych czekają spore wydatki. Teren ten został całkowicie zamknięty dla ruchu i parkowania aż do 12 sierpnia, a wszystko z powodu przygotowań do plenerowego koncertu organizowanego przez media publiczne. Mimo wcześniejszych zapowiedzi wielu zmotoryzowanych zignorowało zakazy, przez co ich pojazdy trafiły na parking policyjny. To jednak nie koniec dużych zmian w centrum miasta. Od najbliższej soboty wyłączony z ruchu zostanie również odcinek ulicy Kowalskiej, a Podwale stanie się drogą ślepą. Dla osłody drogowych utrudnień weekend 8 i 9 sierpnia ulica Królewska wyjątkowo pozostanie otwarta dla samochodów. Mieszkańcy z abonamentem postojowym z wyłączonych stref mogą bezpłatnie parkować przy ulicy Cerkiewnej. 48-latek znęcał się nad rodziną, został on tymczasowo aresztowany. Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Głusk, który miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną wobec żony oraz dwóch córek w wieku 9 i 15 lat. W ich miejscu zamieszkania już wcześniej odnotowywano interwencję policji, a ostatnia skutkowała wszczęciem procedury niebieskiej karty.
1: Ostatecznie pod koniec ubiegłego tygodnia interwencja zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny. Usłyszał on zarzuty fizycznego i psychicznego, znęcania się nad członkami rodziny. Następnie policjanci doprowadzili go do prokuratury i do sądu, gdzie zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Mówi podinspektor Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Jeśli podejrzewasz, że ktoś może być ofiarą przemocy domowej, powiadom odpowiednie służby pod numerem alarmowym 112 lub udaj się na najbliższy komisariat policji. Twoja reakcja może uratować czyjeś życie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Tatarom rosną kulturalne skrzydła. Trwa wielka modernizacja osiedlowego amfiteatru na lubelskich Tatarach, a najważniejsze roboty konstrukcyjne zostały już ukończone. Inwestycja o wartości przeszło 6 milionów złotych ma stać się jedną z wizytówek miasta w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Wykonawca postanowił już fundamenty pod scenę i widownię oraz zamontował stalowy szkielet zadaszenia, nad którym kładziony jest właśnie dach. Nowy obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zyska nowoczesne oświetlenie, monitoring oraz świeżą zieleń. Zakończenie budowy samego amfiteatru zaplanowano na luty 2027 roku. Równolegle w dzielnicy trwa przebudowa skweru przy ulicy Montażowej, gdzie powstaną nowe strefy relaksu i zabawy. Cały kompleksowy projekt rewitalizacji Tatar opiewa na ponad 12 milionów złotych, z czego aż 10 milionów stanowi unijne dofinansowanie. Na Zamku Lubelskim trwa cykl spotkań towarzyszący wystawie Czas Samurajów. To okazja, by twórczy sposób poznać kulturę Dalekiego Wschodu. Tym razem instytucja zaprasza do swojej przestrzeni na warsztaty ikebany. To tradycyjna japońska sztuka układania kwiatów, znana także pod nazwą kado. Uczestnicy zajęć poznają różne jej style i szkoły, by następnie wykonać autorską kompozycję roślinną. Spotkanie poprowadzi starsza konserwatorka i specjalistka do spraw kolekcji sztuki w krakowskim Muzeum Manga, Joanna na Haba. Wydarzenie odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Narodowym w Lublinie. Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Więcej informacji na temat zajęć znajduje się na stronie internetowej organizatora.
2: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek siatkówka. Reprezentacja polskich siatkarzy obroniła tytuł mistrza Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali w wielkim finale Stany Zjednoczone 3-2. Dla biało-czerwonych jest to trzeci triumf w tych rozgrywkach w historii. Teraz przed zawodnikami 25 dni przerwy od grania i czas na przygotowania do turnieju docelowego, którym będą Mistrzostwa Europy. Wcześniej, od 28 do 30 sierpnia, biało-czerwoni wezmą jeszcze udział w memoriale Huberta Wagnera. Przejdźmy do piłki nożnej. Dzisiaj wieczorem zakończy się druga kolejka PKO BP Ekstraklasy. O 19:00 Krakowia podejmie na własnym boisku Pogoń Szczecin. Ekipa z województwa zachodniopomorskiego będzie rywalem Motoru Lublin w następnej kolejce ligowej. Podopieczni Mariusza Misiury zagrają z Pogonią na wyjeździe w sobotę 8 sierpnia o godzinie 17:30. I na koniec kolarstwo. Za nami pierwszy etap 83. Tour de Pologne. Jego zwycięzcą został Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek. Włoch okazał się najszybszy na sprinterskim finiszu w Koszalinie i zapewnił sobie żółtą koszulkę lidera. Na premierowym etapie nie zabrakło polskich sukcesów. Miano aktywniejszego zawodnika zyskał Kamil Małecki, zdobywając niebieską koszulkę i obejmując pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody w Radiu Centrum. 29 stopni na termometrach i piękne słońce za naszymi oknami. Natomiast jutro kolejny upalny dzień. Ciśnienie wynosi aktualnie 1016 hektopaskali, zatem biometr jest umiarkowany.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. W dzisiejszym serwisie kulturalnym nie zabraknie wiadomości o nadchodzących wystawach, spektaklach, festiwalach i prelekcjach. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Fotografia może pomóc w zrozumieniu drugiego człowieka. Udowodni to plenerowa wystawa Wychodząc z cienia. Ekspozycja zaprezentuje zdjęcia wykonane przez mieszkańca Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych prowadzonego przez Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta. Jej pomysłodawcy chcą pokazać, że za doświadczeniem kryzysu bezdomności mogą kryć się pasja, talent i wrażliwość. Celem wydarzenia jest również zachęcenie do rozmowy i przełamywanie stereotypów wokół tego tematu.
2: Jeżeli kogoś interesują właśnie dwie kwestie, czyli fotografia i ktoś chciałby zobaczyć, że osoby, które doświadczają bezdomności, to nie są tylko osoby, które stereotypowo możemy kojarzyć z przystanków czy z problemów różnego rodzaju, bo to są też właśnie osoby z talentami i pasjami, hobby, tak jak każdy z nas.
1: Podkreśla Marcin Włoszczyk, jeden z koordynatorów ekspozycji. Autorem prac jest pan Sławek, który niemal od dzieciństwa pasjonuje się fotografią. Na wystawie zobaczymy 12 obrazów jego autorstwa, wybranych spośród około 50 dzieł twórcy. W swoich zdjęciach artysta pokazuje Lublin z własnej perspektywy, skupiając się na codziennych obserwacjach.
3: Fotografia, aparat to jest przedłużenie mojej ręki, mojego wzroku. Dla mnie to jest pewnego rodzaju historia. To nie jest pyknięcie i koniec, tylko to jest chwila przed i potem dalsza historia, która się rozgrywa i zatrzymanie tego w kadrze. Ta wystawa to nie są jakieś pojedyncze zdjęcia, tylko to jest dużo więcej lat doświadczeń i przemyśleń na temat fotografii i miejsca.
1: Zaznacza pan Sławek. Wernisaż zaplanowana na poniedziałek 10 sierpnia w siedzibie Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta przy ulicy Zielonej. Ekspozycja potrwa do końca października. Jej zwieńczeniem będzie finisaż, którego termin twórcy wystawy ogłoszą w późniejszym czasie.
0: Espresso kulturalne.
1: Zawieszeni w powietrzu akrobaci zaprezentują historię Lublina. Spektakl Sen o mieście wraca dekadę od swojej premiery. Plenerowe widowisko teatralne w reżyserii Janusza Opryńskiego zawita na dziedzińcu Muzeum Narodowego w nowej odsłonie, celebrując tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Przedstawienie inspirowane dziełem literackim Józefa Czechowicza zabierze widzów w podróż w czasie, ukazując zarówno dzieje minionych stuleci, jak i współczesne wydarzenia. Popisy umiejętności artystów nowego cyrku dopełnią scenografię Jarosława Koziary i muzyka Rafała Rozmusa. Z kolei opowieść poniosą głosy narratora Zbigniewa Dziducha oraz Doroty Landowskiej, która przeczyta fragmenty poematu o mieście Lublinie.
4: Mamy tutaj dużą scenografię opartą na konstrukcji wież, które są wypełnione kolorami, wypełnione tkaninami. Główną częścią tej wspaniałej scenografii jest niezapomniane słońce. Słońce te już wszyscy znają, dlatego że przez wiele lat było takim znakiem rozpoznawczym nie tylko tego widowiska, ale także Lublina. Poza tym będziemy tam mieli konstrukcje przeznaczone do chodzenia po linach, taśmach, szarfy dla szarfistek i to wszystko połączone razem będzie tworzyło świat teatralny, który będzie opowiadał historię Lublina.
1: Mówi Ksenia Duńska z Centrum Kultury w Lublinie. Pokazy na dziedzińcu Muzeum Narodowego zaplanowane są na 5 wieczorów od 13 do 17 sierpnia o godzinie 20. Więcej szczegółów na temat spektaklu znajduje się na stronie ck.lublin.pl.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Przedostatni weekend sierpnia to czas na spotkanie z bogactwem polskiej kultury. Mowa o festiwalu Retradycja i Jarmark Jagielloński, który w tym roku obchodzi swój jubileusz. Ideą przewodnią 20. edycji jest motyw dzieciństwa. Główny temat nadchodzącej odsłony znajdzie odzwierciedlenie w prezentowanych współczesnych interpretacjach muzyki ludowej, wystawach, spektaklach i spotkaniach autorskich. W tym roku wydarzenie otworzy koncert Cztery domy słońca, zima, wiosna, lato, jesień, przygotowany przez Kaję i Janusza Prusinowskich, muzykanską kompanię dziecięcą i przyjaciół. Więcej o wydarzeniu mówi Karolina Waszczuk, dyrektorka festiwalu.
5: Na koncercie będą wykonywane utwory, pieśni, które przeprowadzą nas przez cztery pory roku. Będą to pieśni obrzędowe związane z poszczególnymi porami roku, pieśni śpiewane podczas pracy, podczas zabawy. Ten projekt tworzą rodziny, które podtrzymują tradycję.

0: pozycje muzyczne, śpiewacze, więc na scenie zobaczymy i najmłodszych artystów, kilkuletnie dzieci, ale też młodzież, no oczywiście artystów dorosłych.
1: Z kolei odwiedzający podwórko retradycji spróbują swoich sił w rozrywkach z dawnych czasów. W przestrzeni zlokalizowanej w ogrodzie domu na Podwalu pojawią się m.in. specjalne stoły do gry w pchełki, błotna kuchnia, a także tory do zabawy w kapsle. Niezmienną propozycją festiwalu pozostają również warsztaty.
2: Orkiestra Jana Kujmilańskiego wraca z sesjami otwartymi, w których można wziąć udział. Tutaj zapisy się już zaczęły, także jeśli ktoś gra na instrumentach i jest zainteresowany tym, żeby poznać melodie lubelskie i zagrać w czasie warsztatów z orkiestrą Jarmarku, serdecznie zapraszamy. Będą też warsztaty śpiewu ze Svetlaną Spać, czyli właśnie tradycja serbska. Czy na przykład będziemy mogli nauczyć się tańców bal folkowych z Martą Tomczak i Krzysztofem Gulskim, którzy przygotują nas dzięki temu do koncertu grupy Outdoor. Będą też oczywiście warsztaty z twórczyniami i twórcami ludowymi.
1: Podkreśla Agata Turczyn, koordynatorka wydarzenia. Ze względu na rewitalizację Obłoni pod Zamkiem Lubelskim, główna scena festiwalu Retradycja 2026 znajdzie się na Placu Dominikańskim. W ramach Targu Sztuki Ludowej w centrum miasta swoje dzieła zaprezentują także rzemieślnicy z 8 krajów. Wydarzenie rozpocznie się 21 sierpnia i potrwa 3 dni.
3: Espresso kulturalne.
1: Czas, by zanurzyć się w świat wyobraźni. Magiczna podróż stanie się możliwa dzięki Federacji Fantastyki Feniks. Tym razem stowarzyszenie zaprasza Lublinian na prelekcję poświęconą anime. Piotr Staszewski zastanowi się nad korzeniami stereotypu przedstawiającego ten rodzaj animacji jako bajki dla dzieci. Opowie o produkcjach tego gatunku, poruszających m.in. temat wojny, śmierci czy samotności. Uczestnicy wykładu odkryją zatem różnorodność tych dzieł, w tym także pod względem odbiorców, do których są skierowane. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 19 w siedzibie Federacji Fantastyki Feniks przy ulicy Namysłowskiego. Wstęp wolny. I tym fantastycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Espresso Kulturalnego. Materiały przygotowały dla Was Oksana Kostiuk, Julia Ziemińska i Halina Kundelska. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
3: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
4: Nowość w Akademickim Radiu Centrum.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Portal z górnej półki. A w dzisiejszym wydaniu... Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19:00. Słuchasz płyty z górnej półki.
1: O, moi drodzy, nadeszła ta piękna, cudowna chwila. Godzina 19:00 na zegarach, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. No i jaki album dzisiaj dla was wybrałam na audycję Płyta z górnej półki? Już wam szybko tłumaczę, o co tutaj chodzi. Stwierdziliśmy, że przez wakacje posłuchamy sobie razem z wami naszym zdaniem najlepszych, najważniejszych albumów w historii rocka i metalu. No i dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy ja właśnie miałam taki wybór i wybrałam dla was album, oczywiście, Alice in Chains. Pierwszy ich pełny album zatytułowany Facelift. Został on wydany 21 sierpnia 1990 roku, także niedługo będzie miał swoje 36 urodziny. Matko jedyna, jak ten czas leci. 36 urodziny. Wydany on został przez Columbia Records i nagrywali go w Seattle i w Hollywood między grudniem 1989 roku a kwietniem 1990. Album jest cudowny, wspaniały, są tam takie hity jak Man in the Box, ale to za chwilę wszystkiego sobie w sumie przesłuchamy, także może zacznijmy od tego, z jakich członków składał się zespół Alice in Chains. Na wokalu był Layne Staley, później na gitarze Jerry Cantrell, Mike Starr na basie i Sean Kinney na perkusji. Tak właśnie prezentował się skład zespołu Alice in Chains w 1990 roku. Pierwszy kawałek, którego sobie posłuchamy, to jest piosenka We Die Young. Jest to właśnie pierwszy kawałek na ich albumie i pierwszy singiel, który generalnie Alice in Chains napisało wspólnie i wydało. Jest to wspaniała piosenka z dość trudnym tekstem, który porusza temat takiego przedwczesnego dorastania, dojrzewania, bo Jerry Cantrell napisał ten kawałek po zobaczeniu, jak dzieci handlują nielegalnymi substancjami na ulicach Seattle, dosłownie dzieci. Także oni mieli dużo inspiracji takimi momentami z życia codziennego w mieście, które może nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Drugi kawałek to Man in the Box. Tego chyba nie muszę wam przedstawiać, jest to już klasyka, jeżeli chodzi o nie tylko grunge, ale ogólnie rock i metal. Największy przebój z tego albumu. Ten riff przeszedł już po prostu do historii i w MTV bardzo często emitowano ten teledysk, chociaż nie był on najbardziej pożądanym, bo był trochę kontrowersyjny. Tam są te oczy zaszyte niciami. Także tutaj było bardzo dużo kontrowersji dookoła tego teledysku, aczkolwiek udało im się i dzięki temu Alice in Chains stało się gwiazdami światowymi tak naprawdę. To teraz jeden z najważniejszych kawałków, jeżeli chodzi o w ogóle historię grunge'u. Trzeci kawałek, Sea of Sorrow. Jeden chyba z najbardziej niedocenianych utworów na tym albumie. Bardzo melodyjny, piękny. Tu słychać bardzo silne wpływy klasycznego heavy metalu na brzmienie Alice in Chains, także wydaje mi się, że ja nie powinnam już przedłużać, tylko po prostu pozwolę wam posłuchać tego wspaniałego albumu. Także zaczynamy od We Die Young.

Alice in Chains i Sea of Sorrow. Pierwsze trzy kawałki z albumu Facelift za nami, ale spokojnie, jeszcze 9 przed nami, także prawdziwa muzyczna uczta. Dzisiaj tutaj jest razem ze mną. Moi drodzy, kolejne trzy kawałki, których posłuchamy, pokazują chyba najbardziej wszystkie wokalne możliwości i to, w jaki sposób Layne Staley potrafił śpiewać. Bleed the Freak za kilka sekund. Jeden z ulubionych chyba utworów większości fanów Alice in Chains. Tutaj jest bardzo ciekawy przekaz w tym tekście, bo Layne dedykował ten kawałek wszystkim ludziom, którzy są wykluczeni po prostu przez społeczeństwo, przez swoje środowisko, nie czują się w swoim na przykład mieście rodzinnym, jak w swoim prawdziwym domu. Na koncercie bardzo często publiczność śpiewa cały ten refren razem z zespołem i wielu fanów, tak samo jak ja, uważa ten kawałek za jedną z najlepszych piosenek właśnie na tym albumie. Często też zamykali tym kawałkiem koncerty w latach 90. na samym początku. Piąty utwór na albumie Facelift to I Can't Remember i wydaje mi się, że to jest jedna z najmroczniejszych piosenek, jeżeli chodzi o ten album. Tutaj jest bardzo duża skala wokalna, jeżeli chodzi o głos Layne'a. Jest agresywny ten wokal i tutaj jest też bardzo dużo eksperymentów. To są jedne z tych pierwszych eksperymentów tego zespołu, jeżeli chodzi o nieregularne struktury. Zobaczycie, że tutaj wszystko się zmienia. Także ten kawałek jest bardzo, bardzo ciekawy, łączy heavy metal z elementami psychodelii, także to też jest coś interesującego. No i szósty kawałek, najmroczniejszy z całej płyty. Nie wiem, czy w ogóle nie jedna z mroczniejszych piosenek, jaką kiedykolwiek napisali razem. Love, Hate, Love. Jest ona bardzo długa, trwa ponad 6 minut. Na koncertach na żywo trwała nawet czasami 8, także oni tutaj się popisywali. No i nie dziwię się, bo jest czym. Solówka na gitarze jest cudowna, wokal jest świetny, no i pokazuje to taką pełną możliwość, właśnie nie tylko wokalną, ale to, co oni potrafili zrobić po prostu na scenie. Tekst opowiada o takiej obsesyjnej miłości, tempo jest bardzo powolne, ta piosenka jest bardzo ciężka, jest taka, jakbyśmy to powiedzieli na audycji, z roku na rok otyła, tak się posuwa powoli, bardzo pełznie przez te głośniki. Także, moi drodzy, trzy chyba najcięższe, jeżeli chodzi o to, co jest w tekście piosenki na albumie Facelift, już teraz, zaczynając z Bleed the Freak.

No mówiłam, że będzie powoli i bardzo, bardzo ciężko. Alice in Chains, Love, Hate, Love. Pierwsze 6 kawałków albumu Facelift za nami. Zostało nam jeszcze 6, jest ich 12. No i za chwilę posłuchamy sobie It Ain't Like That. Jest to kawałek, który bardzo często jest używany w różnych filmach i serialach, na przykład w... O Boże, zapomniałam teraz... Singles, tak? Tak się nazywał ten film, tak, o Seattle i tam właśnie było na przykład Alice in Chains i wtedy śpiewali tą piosenkę. Jest bardzo dużo wykorzystań właśnie. Ten kawałek stał się bardzo popularny, jest bardzo często wykonywany do tej pory na żywo i łączy groove metal z grunge'em. Był to też jeden z singli promujących w ogóle ten album, dlatego pewnie obstawiam, że jest tak popularny. Kolejny, 8, Sunshine. Jerry Cantrell napisał ten utwór ku pamięci swojej matki i jest to jedna z najbardziej chyba osobistych piosenek na albumie. Ten tekst jest piękny, łączy on melancholię z takimi cięższymi momentami w życiu. Te gitary też oddają ten ciężar i pokazuje właśnie to takie bardziej liryczne oblicze zespołu. Oni lubili też czasami napisać bardzo ładny, piękny tekst. Refren to właśnie też mi się wydaje, że jeden z najpiękniejszych na całej płycie. No jest to taki ukryty klasyk na tej płycie. I 9. piosenka, której sobie za chwilę przesłuchamy, to Put You Down. Jeden z najbardziej hardrockowych chyba utworów na tym albumie. Tutaj czuć wpływ Aerosmith, jakiegoś Guns N' Roses, wiecie o co mi chodzi, typowe hardrockowe zespoły. No to jest właśnie Put You Down. Tekst opowiada o takiej rywalizacji i o pewności siebie, która czasami może być zgubna, ale niektórzy mają jej trochę za dużo. Jest to jeden z najkrótszych utworów na tej płycie i bas w tym kawałku jest bardzo szczególnie wyeksponowany, także teraz 3 kolejne kawałki przed wami. It Ain't Like That, Sunshine i Put You Down.

Cóż za album. Down przed sekundą od zespołu Alice in Chains z albumu Facelift. No i moi drodzy, przed nami trzy ostatnie piosenki właśnie z tej cudownej płyty. Za chwilę Confusion, później posłuchamy sobie wspólnie kawałka zatytułowanego I Know Something, a na sam koniec Real Thing. I powiem wam, że tutaj będzie taki lekki roller coaster na sam koniec, bo Confusion jest bardzo ponure, opowiada też o historiach, które muzycy słyszeli o wojnie w Wietnamie. Później przechodzimy do I Know Something i tutaj jest taki funk połączony z metalem, słuchajcie takie inspiracje Red Hot Chili Peppers albo Faith No More. Jest to naprawdę taka bardziej imprezowa piosenka, jeżeli chodzi o Alice in Chains, a na sam koniec zrobi się trochę mrocznie. Jeszcze bardziej. Będzie taki akcent heavy metalowy na tym albumie. To pokazuje wpływ właśnie tego klasycznego thrash metalu i heavy metalu. Oni mieli tyle przeróżnych wpływów po prostu na początku lat, na koniec lat 80. i na początku lat 90. Tego albumu można słuchać po prostu w zapętleniu, moim zdaniem, i bez przerwy będzie znajdowało się coś nowego w tych piosenkach. Także polecam wam to zrobić, jeżeli nie udało wam się dzisiaj posłuchać tego razem z nami w całości. Album, o którym mówię, to oczywiście Facelift od Alice in Chains. Ja nazywam się Agnieszka Piechota. Bardzo dziękuję wam za spędzenie ze mną tej ostatniej godziny. Jezu, jestem taka podekscytowana tą dzisiejszą audycją, że po prostu nie mogę wytrzymać. Mam nadzieję, że wy się bawicie tak samo dobrze jak ja, bo ja tutaj śpiewam przez cały czas w studiu, więc wy w samochodach albo w domach róbcie po prostu to samo. Facelift do końca poleci już z wami. Ja wam bardzo dziękuję za ten wieczór. Do usłyszenia w środę o 19:00, a już teraz Confusion w waszych głośnikach.

Wolność kocham i rozumiem wolności.